Możesz moją serety, choć o cel łapigiela, szuczę felerkę. Możesz moją serety.